0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to in cuisine.
2: Co?
1: Trzeba wydomać ciepło.
2: Cuisine.
3: Ale... Ewy, jedy? Ha, ha, ha, ha.